0: wszystkie gąski przepłynęły, a ja nie mogę, nie mogę.
1: Oj, śpiewaj Porosie, dziewczyno, oj, śpiewaj Porosie, Porosie. Oj, śpiewaj Porosie, jedyna, oj, śpiewaj Porosie, Porosie. A będę ja cię poznawał po twoim głosie, a głosie. A będę ja cię poznawał po twoim głosie, a głosie.

gąski przepłynęły, a ja nie mogę, nie mogę. Oj, wszystkie gąski przepłynęły, a ja nie mogę, nie mogę. Oj, śpiewaj porosie, dziewczyno, oj, śpiewaj porosie, porosie. Oj, śpiewaj porosie, jedyna, oj, śpiewaj porosie, porosie. A będę ja cię poznawał po twoim głosie, o głosie.